Mam kiepskie światy i szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiwski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

dzikie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchaczy. Besiduje wam Jakub Zygmunt i to znaczy, że słuchate programu Obzeracz Przyrody. Właśnie sme zaczale naszą przyrodniczą audycję, w której budeme sobie wandruaty przez bardzo krasny przyrodniczy atrakcji. Przypomnę, że w naszej audycji to beru was na ekskursji cyto po Łemkowyni, po Bieszczadach, w zahali po Karpatach, ale i też czasem jechali sme na Czużynu, czasem jechali sme na Słowację i w inczy iszczy okremne derżawy toho świta. Chneska lyszamy się w Polszczy, ale tiż lyszamy Łemkowynu za sobą i chamy na w okolici Nowoho Targu. Tam pit sełom Krępachy nachodzić się bardzo krasna atrakcja, jaka nazywa się perełom białkę pit Krępachamy. Jest to dokładnie landschaftowy rezerwat przyrody w małopolskim województwie, oczywiście w nowotarskim powiti. Nachodzić się na terenie dwóch seł, Krępachy i Nowa Biała. Jest to gmina Nowy Targ. Niewielki fragment toho rezerwatu też nachodzi się w sele Trybsz. Tak naprawdę to perełom białki nachodzi się nie w średni dajakoho seła, ale za zabudowaniami seła. A to, że je w Krępachach czy w Nowi Biały, to wynika z administracyjnych takich raneć. No i budeme chneska sobie smotryty na tot perełom, bo jest win czudowy, tiż pit geologicznym wskriadom, jak i archeologicznym i filmowym, bo tiż to były plenery, tot perełom był plenerami dla niejednoho filmu. Pokaż to, leszam was z muzyką na paroch minut, a pak budu prodążaty by sidu pro atrakcję Spithala.

Wernulismy po krótkiej muzycznej pererwi. Tyrwat program Obzeracz Przyrody i Chneska beru was na małą ekskursję do perełomu Białki Pit Krempahamy. Jest to landszaftowy rezerwat, kotrej obnymat krótki perełom riky Białki. Dokładnie jest to taka obszyr medze skałkamy Kramnica, jaka maje wysotu 680 metrów nad morą, a na prawym berechu Białki, a obłazową, kotra maje 680 metrów nad morą, na lewym berechu Białki, jaka nachodycia. No i tonelem są takie dwie wielkie skały, ale też paroch mniejszych, na prymił okruchła skałka i jeszcze paroch dalsze. Formalnie tot rezerwat należy do dwóch geograficznych mezoregioniów. Kramica na prawym berechu formalnie nachodzi się w spiskich pieninach. Obłazowa już w kotlini orawsko-nowotarski. Chranycia medże tyma mezoregionamy idę właśnie przez Białku. Ale tak pit geologicznym wschriadom, to toty skały należat do pienińskoho skałkowoho pasa, no i są jednyma z najbardziej na zachód nachodziaczych się czasty toj wielkoj geologicznej formacji. Skały mają to samo pochodzenia i kolesy no, były jednym chirskim masywom. Pak rika Białka przez erozję utworzyła taki perełom, który ma szeroki około 100 metrów. No i rika Białka jest bardzo ważną i bardzo interesującą riką, bo raz, że jest w niej bardzo chłodna, studena woda, też jest to jedna z najbardziej dykich chirskich rik w Polsce. Jest to tak zwana roztokowa rika i jej koryto jest pełne kamieniu i to te kamienia były przynesione z Tatr i też przez to transport to były one obtaczane i stały się granitowymi otoczakami. I takie granitowe otoczaki medże wapniakowymi skałami w perełomi Białki możemy najty. Jak chodzi pro sam rezerwat perełom Białki Pit Krempahamy, to win wozniknął już w 1931 roku i mał powierzchnię na początku 7,5 hektara. W 1959 roku po II światowej wojnie był potwierdzony jego prawny status i też była zbilszena jego powierzchnia do 8,5 hektara. Tot rezerwat istnieje ze względu na wielkie przyrodnicze walory, landschaft i też naukowe sensacje, jakie prochodyły właśnie w tym miejscu. Też, no właśnie, okrem toho, że możemy smotryty interesujący wapniak z mezozoicznej ery, to też możemy smotryty reliktowu na skalną roślinnist, jak i też archeologiczne zabytki. No i proto te archeologiczne sensacje kuz wam powiem po krótkiej pererwi. Posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty wszystkie to te zagadki.

Słuchate obzeracza przyrody. I wertamy do perełomu Rik Białka, pit krępachamy na pit halu, chneska sobie chodymy przez krasnej skalnej perełom niedaleko Nowohotargu. No i wkazuje się, że nasz perełom Białka to jest interesujący nelem dla geologiów, czy w zahali dla przyrodników, ale i też dla archeologiów. Bo w rokach 1985-1992 w miejscowi obłazowej jaskyni były wedene doślidżenia, no i to w czasie tych doślidżeń były odkryte ślady człowieka z różnych epok, od średniocho do hirnocho paleolitu aż po średniowicza. Sud to najstarsze ślady człowieka w Pieninach. One pochodzą, to te najstarsze, z peret 40 tysięcy roku. W czas dalszych doślidzeń, które były wedene w 90-tych rokach, w jaskini były odkryte różne artefakty właśnie z prehistorii. Między innymi doślidacze odkryli wielkiej, wydolszenej zup mamuta. Po polsku to powiemy, że jest to cios albo kieł. Właśnie toho zwierzęta, no i to zup maje 30 tysięcy roku i prawdopodobnie jest to najstarszy bumerang w oświti, bo wszystko wskazuje na to, to takie ślady i znaki były właśnie odkryte na to tym zubi, że win był hosnowany bumerangom i prawdopodobnie jest to najstarszy bumerang w oświti. Okrem wielkiego wydolszonego zuba mamuta, też doślidacze odkryli ostanki zwierząt z paleolitu, na przykład dajak kosty wołohatoho nosorocha, jaskiniowego lewa i jaskiniowej hieny. Chneska. Wchod do jaskini jest zaperty, zatem kole sobie przyjechamy na perełom Białka pit krępachamy, to no nie budeme w syle tam wojty, budeme lem smotryty na wchod do samej jaskini. No zatem musy te wiryty mi, że tam właśnie tak czudesa odkryli. Tiż jak Stefanamy z kamieniałosty, do jakich ostanok jeszcze starszych, już nieżyjących neska organizmiu, to warta smotryty na stiny obłazowej skały, bo tam możemy dozryty się na premier ślidiu amonitiu z epoki Jury. Przypomnę, epoka Jury to była w erii mezozoiku, kole to właśnie dinozaury chodyły sobie po ziemi, po zemle, no a w moriach to pływały sobie takie chorozne amonity, których muszelki, których skorupy wychladają jak takie ślimaki, ale to nie są ślimaki, to są hołowonochy, znaczy tak kuzyny chnesznich, no kałamarnieć. Zatem, no, możemy smotryty z kamieniałosty amonitiu, podsumowujący. No, aż to jeszcze tam turysty morzu trobyty, czasom, no, też popływaty w Rika, w Rici i jeszcze paroch inczych, no, aktywności możemy tam westy, pro kotry powiem wam po krótkiej pererwi. Poklasz to muzyka, a pak budu prodążaty.

Kneska w obzeraczu przyrody besidujemy sobie pro perełom białkę pitkrem pachamy, pro krasną taką skalną formację, jaka nachodzi się niedaleko Nowoho Targu, pit sełom krępachy, no i tam mamy też rezerwat przyrody. I to ty okolici rezerwatu są pars atrakcyjne. Przyjeżdża tam już dost wielu turystów, no też jak ktoś lubi chodyty po skałach, to właśnie możemy tam sobie chodyty. Sąd przyrychtowane takie trasy dla osób spinających się, zanymających się właśnie spinaczką. Tyż, co interesujące, a już się kurs powił rańsze, białka jest to jedna z najczystszych i najchłodniejszych, najbardziej studennych rik w Polsce, która litom daje nam przyjemny chłód. No i tyż na to tych granitowych otoczakach bardzo wiele ludzi lubi leżyty jak na plaży. Na terenie toho rezerwatu, który no jest krasnym landschaftem, też były produkowane kruteny różne sceny do filmiu. Na premier Janosik był kruteny w toty obszeri, w totym terenie. Okrem toho jeszcze inczy polskie filmy, jak po polsku trzecia granica, ta Karol Człowiek, który został papieżem. No, to ta wielka atrakcyjność rezerwatu też ma swoje minusy, bo przyjeżdża już czasem za wielu ludy, nelem tak, no, turysty, kotry lublat geologię, ale i też takie, kotry lublat liszaty śmitia, lublat robyty ochnyska, lublat niszczyty rośliny. No właśnie, na żal, w ostatnich poślidnych rokach dost wielką zachorozą dla toho landschaftowego rezerwatu sód ludy. Na żal właśnie, jakim powił, okrem zakazu sód palene ochnyska, śmitia tam pojawiają się bardzo często. No i też to te rośliny, które rosną na skałach, sód niszczeny. Na żal też przyjeżdżają ludy na kładach, rozjeżdżają podłoża, rozjeżdżają grunt, skały i też to tu rosnoczu roślinnist. No i co smutne do toho, to też do riky są wypuszczane różne zanieczyszczenia. Zatem, kole pojechate sobie na perełom białkę pitkrem pachamy, to woste piduwachu właśnie to, żeby leszyty teren tak czystym, jak ste na początku zastale. To taki mały apel od mene, no bo właśnie w tym obzeraczu przyrody może dost mało, może za mało pitkryślam toho, żeby właśnie dbać o naszą przyrodę, dbać o to tu przyrodniczą spadkowinę, bo mamy ją lem jedną, no i kole wtratymy, to już nie będzie tak lekko i tak skoro ją odzyskaty. I dumam, że właśnie takima słowami morzu skinczy tych naszni odtynok obzeracza przyrody. Dziękuję wam za tym serdecznie za uwagę, żeście słuchali naszni opowisty pro perełom białkę. Mam nadzieję, że kolesy tam sobie pojechaty i budete smotryty do te czudowy wapniakowy skały. No a teper to już to, no praszczam się za tym, trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia Lem FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w Lem FM.

0: Лем зо студія Радіа Руської Бурси. Лем ФМ.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, to wtedy dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, toto radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki. Dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskoj Bursy.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świty. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Vito Bambino, Zalia i Ihor Herbut, moi drodzy, to właśnie wyluczało na naszej antenie. I przechodzimy do formalności i trzeba powiedzieć, że sredyna tygodnia nastała. Sredyna, dokładnie 24 tygodnia 2026 roku, to jest 161 dzień, to że przed nami jeszcze 205 dni, 144 robocze, 61 swobodnych od roboczy dni przed nami, to jest sreda 10 dzień czerwca, junia 2026 roku, tak, choć z czasem człowiek się jeszcze i pomylić. I sobie podumać, że to 2025. Dawno nie. Do kińcia astronomicznej jary 10 dny. Sące tu dla naszej lokalizacji gorlickiej, południowej, wstało o 4.28, a o 20.41 się schołat. Swytaty zaczęło już 3.23 z mojej szewece, a zmerkaty, znaczy zmerknę już tak do ciap, to 21.43 ma zmerkaty, bo to no, skorsze, tak? Czysto temno się zrobi dopiero za 15.10, choć nie do kińcia, bo w nas duże chmar. To te chmary jeszcze się utrzymają, a jak dokładnie idę, to już o chwilku wam powiem, ale wczoraj się zrobiło duże skorsze. Temno. Przynajmniej lepsze było zahnaty dite spate, prawda?

0: máme tady konec jízdy, konec zábavy. Tak kdo máte zakoupené žetonky, stupenky, postupujte si tam nahoru.
1: To Barbara Polakova, razem z innym managementem Markom Adamczykom. Moi drodzy, idziemy na te pohodowe sajty. Mam tu paru uczonych. Nie wybieram średnio z tego, co podają, ale no, żebym miała odpowiedni drzewa przed sobą. Ale generalnie opieram się na tym, co podaje Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki. A to informuje, że nad Europą dominuje klin wyżu z nad Atlantyku. Przepraszam, że to sobie mną się pokrótyło. Nie znam, jak to zwłoczyć kychania na antenie, ale to się właśnie trafiło. Nad Europą dominuje klin wyżu z nad Atlantyku. Jedynie północna część Europy i po części południowej schód kontynentu znajduje się w zasiachu niżiu i związanych z nimi układów atmosferycznych frontów. Polska jest pod wlianiem słabego klina Azorskiego wyżu, ale na schodzie południe drżawy oddziwuje strefa powołnowego frontu związanego z niżą z nad Norweskiego moria i za frontem napływa do nas studeniejsze polarne morskie powitria. Jedynie na południowo-wschodnich częściach utrzymuje się teplejsza masa powitria. No, powiedzmy, że rano jeszcze było dosyć okej, a teraz już zrobiło studeniejsze. W sredu w całej Polsce zachmurzenia wielkie i całkowite. Na południowym wschodzie z większymi projaśnieniami, tak że już demy na to te projaśnienia, mieściamy aż i rozpochodzenia. A na północnym zachodzie początkowo małe zachmurzenia, pak zwiększające się do wielkiego. Na północnym zachodzie i zachodzie bude lało. Po południu lokalnie jeszcze bury. Nad resztą regionu czas do czasu może laty. Na południe drżawy momentami to deszcz może być silniejszy. Po południu na południowym wschodzie jeszcze mieściamy bury, lokalnie z gradą, ale kiedy idę o ostrzeżenia, to obowiązują już lem dla małej czasty małopolskiego województwa, dla zachodniej czasty, południowej czasty Małopolskiego województwa, no dla parochlem już powitił tak naprawdę. I jeszcze, kiedy idę o temperatury, to maksymalnie dnes od 14-16 gradusów Celsjusza na południe, koło 20 generalnie w całej Polsce, do 24 na schodnich i południowo-schodnich kinciach w najtepliższym momencie dnia. Tysnienia tysk będzie wynosić około 1000 paru na cetio hektopaskaliu. Właściwie wsiadę tylko samo 1000-16 hektopaskaliu. I wiatr słaby w czasie bury w poryłach do 60 lokalnie, aż do 70 km na godzinę. No, w Karpatach będzie długo, ale też do 60 km na godzinę. No to je z grubsza załatwiła pochodu.

karawana od warszawskiej sentymentalnej orkiestry. Moi drodzy, zadaram do knychy z posłowicza Medynes do tej hruboj. I mam do wczerajszego dnia, ale to nycz, po Teodorii, Jahitkę w Bori. Tak by się dowali, świata Teodora wczera praznowała. Po Teodorii, Jahitkę w Bori. Z jednym się spizdałam, ale z drugim jem do peredu. Na 14 czerwca to Święto Justyny. Od Justynki w chyży do nowynki. Od Justynki w chyży do nowynki. 14 czerwca świadkują wszystkie Justyny. Także to kto ma Justynu blisko, pamiętajcie, żeby żałaty, zażałaty wszystko. I poznaczyłam sobie jeszcze tak do lita. Do lita, bo lito już za niedługo. No to żeby znać, jak się z tym litom obchody ty. Ber lito horbą, a osin torbą, bo się doju do lemki. Lemki mają też takie refleksji. Komu lito medom, tomu zima ledom. Litni den kormy te zimowej też den. I poślidnie, akuratni na czasie, zanim prejde lito, bude iszczy znamy nyto.

I moi drodzy, przechodzimy do kulturnego kalendarza. Jeden ze słuchaczy napisał mi, że się zastanawiał, de przepowiedkę wczera. Znaczy, że nie było przepowiedok wczera. No to nie znam, co mi się stało, że toho nie było, kiedyże to taki postyjny punkt każdej pacisnej. No ale jak widzicie. To idziemy do kulturnego perehladu, bo dneska zdaje się, że idu dobry za poriadkom. I mam trochę bardzo duże iszczy do przedstawienia wam, a przecin wczera i pozawczera już wiem też o bardzo wielu inicjatywach, podziach opowiadała. Także lokalnie tu naprawdę każdy dzień wypełniony może być od rana do nocy. Nie będę już chronologicznie, bo za wiele tego mam i pewnie z tym bym sobie poputała, to po prostu od razu zakładamy, że będę poputane. No to tak, możecie wybrać się do Sanoka na wernisaż wystawy na sobotu, 13 czerwca junia na godzinę 17. I na to wernisaż prosiad Podkarpacka Fundacja Rozwytku Kultury i Galeria o smaku kawy Interpiano. Wernisaż wystawy Malarstwo jest filozofią autorstwa Ryszarda Porzuczka. To artysta Ryszard Porzuczek o ciekawi życiewi dorozi. Wrodził się w 1946 roku i już jak parunacy litni młody człowiek prezentował swoje roboty na indywidualnych wystawach. Choć planował studiować na Akademii Krasnych Sztuk, koniec końców skończył Krakowską Politechniku i przez wiele roku realizował się jak projektant najważniejszych drogowych inwestycji w Polsce. Między innymi autostrady A1 czy autostrady A4 Krakiew-Katowice. Po rokach Wernu do tej czynności, za którą propadał najbardziej za malarstwem i malarstwo uprawiał pod nes. Aktualnie mieszka w Paszczyni koło Dębicy. Jest członem Stowarzyszenia Plastyki Krakiewskiej Zemli i swoje obrazy prezentował już na czyslennych indywidualnych i grupowych wystawach w Polsce i za granicą. Wystawa Malarstwo je filozofią prezentuje twórczość, w której weluje symboly, emocji i osobistych refleksji. Obieg portretów, figuratywnych kompozycji będzie możliwe obrazy inspirowane historią, kulturą, muzyką i przeżyciami autora. Każda robota to okrema opowieść i też takie zaochoczenia do oglądania swoich znaczeń. Jak podkreślał artysta, malarstwo nie powinno być obojętnym wzgledem realności. Powinno sprzyczyniać naszą refleksję, zadawać widania, lisać prostor do interpretacji. Prezentowana wystawa będzie próbą wskazać sztuku jak formu osobistej filozofii i sposobu rozumienia świata. Wstęp darmo, przypomnę, sobota 13 czerwca, godzina 17. Galeria smaku kawy Interpiano Sanok. Z Sanoka przenosimy się do Korosna, tam w Podkarpackim Muzeju możecie widzieć wystawę Szkło Podkarpackich Hut, forma 2026. I to tu wystawę możesz obserwaty było już ciły maj, a będę możesz jeszcze obserwaty najbliższych 3 miesiąci, czerwiec, lipiec, serpień, wresel, probacz, to 4. I to tu wystawę możecie obserwaty w Biskupim Pałacy w Korośni. Organizatorem jest, przypomnę, Podkarpacki Muzej. Szkło od tysiące roków zachopluje człowieka swoją wyjątkową naturą, kruchistiu i trwałystiu, a zarazem prozraczniściu i bohactwem barw, prostotą formy, a też nieograniczonymi możliwościami formułania. Do dnes szkło staje takim najbardziej może popularnym materiałem, a jednocześnie wyjątkowym, prysutnym w każdej obszar życia, furt takim, który inspiruje artystów, projektantów, technologię, a Podkarpacia nachodzi się wśród najważniejszych osередків szkła w Polsce. To te tradycji, to obszary sięgają te złamu 18 i 19 stulecia do niewielkich lisowych hut. Od niewielkich lisowych hut mamy od
by w naszej najbliższej okolicy Hutu Wysiusku, Hutu Perehrymsku albo Samoklęsku, no tych hut jest velo. Od tych hut, przez promysłowy rozwytok zapoczątkowany osnowaniem huty w Korośni w 1919 roku, aż po współczesne pracowni i produkcyjne zakłady, region południowo-wschodniej Polski wypracował swoją rozpoznawalną, artystyczną i technologiczną dostomennicę. Wystała forma 2026 to prodążenie idei prezentowanej w poprzednich wydaniach, edycjach, wskazujący najnowsze jawiska w wzirnictwie korosiańskiego szkła. Ekspozycja prezentuje obiekty pozyskany w poślednich rokach do kolekcji Podkarpackiego Muzeum w Korośni. To jest jedna z najważniejszych kolekcji współczesnego szkła w Polsce. Prezentowane realizacje obejmują szeroki spektrum form, od unikatowego artystycznego szkła, przez dekoratywno-użytkowe wyroby, po eksperymentalne, techniczno-artystyczne formy, jakie były realizowane i w wielkich produkcyjnych zakładach, jak i w małych hutach czy autorskich pracowniach. Na wystawie prezentowane jest szkło zrobione różnorodnymi technikami formułania, od tradycyjnych metod rucznego formułania na choriaczo, jak to metody wymagają doświadczenia, precyzji, po współczesne technologiczne rozwiązania, takie jak termoformułania czy fusing. Forma 2026 Szkło Podkarpackie Hut jest historią o trwaniu, o zmianie, o dialogu między tradycją a tym, co tradycyjne, a moderne, między remesłem a designem, funkcją a artystyczną ekspresją. To świadectwo żywotności korośnieńskiego szklarstwa i jego miejsca w szerokim kontekście współczesnej materialnej kultury. Bardzo fajnie i interesująco zwłoczy, czasu jest dost, korosno nie tak daleko wybermy się. Idziemy dalej, a dalej to możemy wybrać się do Krynicy. I w Krynicy przez weekend będzie prochodził 6. Międzynarodny Dzieciaczy Festiwal Fontanna Talentiu. Na przez weekend, dnes to jeszcze nie jest weekend, probaczcie, to dnes zaran i pozarany, a zaran stricza w publicznej biblioteci. Stricza z autorem kryminału i sensacyjnych powisty Wojciechom Chmielarzom. Autor tot był dziesiątkrotnie nominowany już do nagrody wielkiego kalibru, a w 2015 roku był jej laureatem za powieść Pereniacia. W 2019 roku był laureatem nagrody Złoty Potysk za w kategorii najlepszy kryminał 2018 za książkę Zmyjowisko. W 2022 był nagrodzony w trakcie bestsellerów Empiku 2021 za Suchowisko Wilkołak. Też w tym samym roku otrzymał nagrodę Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa za powieść honorowej Doch, a jeszcze w żółtym 2023 roku otrzymał nagrodę Kryminalnej Piły dla najlepszej polskiej mistnej kryminalnej powieści za powieść Doha Nicz. I na swoim koncie ma wielu tych książek i jest bardzo poczytnym autorem. Także to kiedy ste seret lubitelił jego twórczosty, no to ma tę możliwość stricte się z nim na żywo w czetwer w Krynicy, w biblioteci wstupne darmo. Początek stricze godzina 16. I idziemy dalej, ostajemy w Nowym Sączy w sobotu, 13 czerwca o 18.30 w parku Ireny Styczyńskiej, obik ruin zamku, także to malowniczy obstawiny, wyzwuczyt koncert, jaki zaprę semy Sandeckie Dny Literatury, przepraszam, projekt Grychuta. To będzie koncert ensemblu Plateau, muzycznej
a hołd dla twórczosti no, nezastupleného Marka Grechuty. Artysta budú prezentovať najväkšie tvory Grechuty v nových, odvážnych aranžáciách, také, ktoré budú dôčiti poetickú vražlivosť s rokovým i akustycznym zvukom. Podczas koncertu budem już poczuć tym rzeczem tak evergreeny, jak jedyny, których nie znamy, we snach. To ty budesz moją panią, ty sochrany to od zabycia. Nie znam, czy to powinnam prewodyty to na hołowkę, ale już bym się tak rozohnała, to już bym to zrobiła. Grupa Plateau zdobyła uznania publiki jak raz bestsellerowym albumem Projekt Grechuta, wyprodukowanym przez Wojciecha Waglewskiego. Grupa od roku zachopluje koncertami ci u Polszczu w sepi czas koncertu towarzyszy powtórny klimat i ansambl wse buduje kontakt z publiką. To koncert dla wszystkich lubiteli krasnych tekstil, nastrojowej muzyki i twórczosty Marka Grechuty, artysty, którego śpiewankę niezmienno zworuszając czerwone pokolenia słuchaczy. Kiedy lało, koncert odbude się w reprezentacyjnej sali Małachowskiego w Nowosądeckim ratuszy. Także to ślite pochodu. I idziemy dalej. 12 czerwca, gadałam, że będę poputany, to wszystko się zharzać. W piatniciu o 18 godzinie, też w parku Stricza w ramkach wspomnianych samych sandeckich dni literatury. Stricza z profesorem Jerzym Bralczykom i Michałem Ogórką. Besida o języku, o kultury i o współczesności. Wiele humoru, błyskotliwych obserwacji, inteligentnych komentariów. Wszystko będzie się odnosiło do języka literatury, medii i zmieniającej się realności. Znany ze swojego niepowtórnego stylu gości pizrat na współczesny świt przez pryzmu sliw, obyczaju, zwykłych, codziennych doświadczeń, wkazujący jak język odzerkala nasze emocje, relacje i sospilne preminy. Nie będzie brakowało anegdot, refleksji o kultury i komunikacji, i widać o to, jak dnes besidujemy, piszemy i rozumiemy się, bo się nie rozumiemy. Stricza będzie nachodem, żeby wysłuchać dwie wydatne osobowości polskiej kultury, jakie z wielką swobodą uczat erudycyju z humorem i dystansem do realności. Super. Godzina 18:00, park w Nowym Sączu, obok ruin zamku. I tam też, ale paru godzin skorsze, bo o 13 godzinie odbudę się autorska stricza z Sylwią Hutnik. Budę to nachoda, żeby pobysiedłać o zaangażowaniu literatury, o współczesnej kultury i o historiach, które poruszują, sprzyczyniają naszą refleksję i ostają z nami na dołu. Autorka Sylwia Hutnik ma na swoim koncie cineny, powisty, reportaże, felietony. Budę opowiadała o swojej twórczości, inspiracjach i herojach swoich knyżok. Często tak, jak stoją na marginesie codziennych historii, ale besidują ważnym głosom o współczesności. Stricza ma być też i prostorom do besidy o rolę literatury w opisywaniu świta, emocji i sospilnych doświadczeń. Nie braknie zwidań o proces pisania, o literaturnej inspiracji i o miejsce knyżki w dneśnim świti. To podija dla wszystkich lubiteliów ambitnej literatury i stricz z autorami, jakie potrafią uczyć wrażliwość zaangażowania i taki wyrazysty język. Kiedy lało, to stricza odbude się w Hołowni biblioteci. I jeszcze to nie koniec, bo godzinę późniejsze o 14 godzinie Sandecka Publiczna Biblioteka w ramkach ciły czas tej samej podii prosić dity chowiku od 3 do 9 roku razem z opiekunami do uczasty w literaturno-teatralnej zabawi. Pan poeta zabere uczestników do świta
imaginacji, humoru, dobroj zabawy w czas tej stricze z herojami jego knyżo, gdy te ruszat w podoroż, w której jest wielo śmichu, wielo rozmaitych dijań, prychit, w której hranycia medze publikom, a uczestnikom właściwie nie istnuje. Także kiedy chcecie zabraty dity na kulturną aktywność, to jak raz to jest dobra propozycja. I to jeszcze na koniec, ale przenosimy się już do Lusławic. Idziemy teraz na koncert w Lusławicach, w koncertowej sali Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w ramach prezentacji recital z cyklu promocji młodych talentów występlat Aleksandra Kruszewska na fleti, akompaniowała jej będzie Kamil Borkowski, a w repertuarii będzie koncert fletowy remażor Bacha czy twir sonata Karla Reńkoho, czy ballada Franka Martina, ale to nie wszystko, bo wystąpi też i Michał Stochel na akordeonie z tworami Bacha, Rameau, Griga, Nagajewa, Majkusiaka. Michał Stochel to, do którym by się dołała, jem zdaje się, dwa dni temu laureat Eurowizji dla młodych muzyków. Przypomnę, że wrodził się w 2007 roku, pochodzi z miejscowości Zarębki koło Kolbuszowej i swoją naukę zaczął na 7 roku, swoją naukę gry na akordeonie w muzycznej szkole w Kolbuszowie. Aktualnie wczyt się muzycznej szkoli w Peremyśle. Jego kariera to jest pasmo uśpichił na dyrżawni i medzy dyrżawni areni. Kiedy idę o Aleksandru Kruszewską, to ta artystka ma 19 roku i skończyła muzyczną szkołę w Warszawie. Do teper współpracowała i podnosiła swoje znania w czas wieloch masterskich kursów z różnymi profesorami. Dwakrotnie wystąpiła jak solistka z Towarzyszeniem Polskiej Symfonicznej Orkiestry Sinfonia Juventus imieniu Jerzysza Semkowa. A trzeci raz w maju tego roku w ramach koncertu laureatów konkursu Centra Artystycznej Edukacji Muzyczna Wesna. No, na swoim koncie ma już naprawdę bardzo wiele koncertów wystąpił i na horyt. To cieły długi spisok. I uwaga, wstępne na to koncert, na to prezentacji darmo. Także to zapisujcie Lusławici. Niedziela 14 czerwca, godzina 16, to już mówiła. Recitali z cykli promocji młodych talentów. I to jeszcze na koniec, bo chciałam wam już zajawić, bo w lipcu i sierpniu będziemy się czuty w ramach tradycyjnych naszych żywych wysyłań. Także to nie będę mała wam jak peredaty, że już początkiem lipca zaczyna się 14. Festiwal Muzyki Emanacji Pohołosy. To tegoroczne hasło tego festiwalu to Pohołosy, to festiwal organizowany jak raz jeszcze raz Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego i tegoroczną edycję już 14 zainauguruje koncert Bacewicz na Jazzowo w sobotę 4 lipca o 18 godzinie w wykonaniu Janusza Wawrowskiego, jednego z peredowych polskich huszlariów, wirtuozów i znamienitego Filip Wojciechowski Trio. Będę temu czy poczute opracowania i improwizacji na temu tworzył Grażyny Bacewicz. Kompozytorka przyczyslana jest do grupy najważniejszych i najbardziej plitnych polskich twórców 20. stulecia. Jazzowy aranżacji wyzwuczał uwaga na legendarnych huszlach Polonia Antonia Stradivariego z 1685 roku, na których koncertuje Janusz Wawrowski. A rezerwujcie bilety Bacewicz na Jazzowo Lusławici 4 lipca, godzina 18, Lusławici, koncertowa sala Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Już wczoraj miałam poznaczone, żeby wam opowiedzieć jeszcze o jedni kulturni poli i jem się zabyła i parnesłam na dnes i dnes też jem sobie zabyła. Najpierwsze posmutrite pizrite do mojego scenaria. Idę o wystawu wernisaż, jak i dnes o godzinie 6 popołudny odbudę się w Jastelskim Domie Kultury, a prezentować swoje roboty będzie Tomasz Tajak, jakoho możecie znać, z Gorlickiego Centra Kultury Gorliczany, artysta malar. Zanimacie też rysbą, instalacją i kulturną dialnością. Klaster osobliwosty, taki jest nachołok tej wystawy, de wszystko żenemy. Takie zwidania przychody tylko lempi z rymy dookoła sebe. Kiedy spontanno zatrzymamy się poseret tołpy ludy, budeme stratowane w następstwie swojej neuwagi kilki skarkił wulgaryzmu i hejtu może leżyć na nas bolaczej ślit. Kiedy zaperty w klasteri portrety wszystkich pizzeraczył, obserwatoriu, może się wkazać, że zmy na świeczniku częstsze jak dumamy. Jakie role przynymamy w codziennym życiu i de furt idemy? Do takich refleksji maje spryczynia te wystawa Tomasza Tajaka Klaster osobliwosty, której odkrycia dnes o godzinie 6, przypominam, popołudny w galerii Jastelskiego Domu Kultury. Ekspozycja prezentuje cykl obrazów, jakie wskazują to różnorodne ludzkie charaktery, emocje i doświadczenia. Heroi robit od mrytelił po buntowników stają się pretekstem do pizrynia na swoje pery życia i sposób posterihania świta. Tomasz Tajak, jeszcze raz przypomnę, pochodziaczy z Gorlic, artysta, malar. Od roku współpracuje z Gorlickim Centrum Kultury, wede zaniacia i malarskie zaniacia, i teatralne zaniacia. Jego twórczość była prezentowana już na różnych wystawach i w Polsce, i za granicą. I to tu wystawę będę można obserwować przez miesiąc do 12 lipca tego roku. A z lokalnych ogłoszeń, bo i od tego zmy, i od taka jest też nasza rola. Z lokalnych ogłoszeń to mamy takie, że gmina Ujścia Ruskie informuje, że już od 22 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie prydomowych instalacji do zbierania witru. Wody z deszczu. O dofinansowania może starać się właścicieli, spółwłaścicieli i osnowateli jednorodzinnych chysz. Dotacja obnyma koszty ponesene od 1 lipca 2024 roku, bo idę o refundację toho, co my już zrobili. Znaczy, kto już ma jakieś mikro swoją retencję, to może się starać o dofinansowania. Program przewiduje dofinansowania do 90% kwalifikowanych kosztów, maksymalnie do 8000 zł na instalację i do zbierania ich osnowania wody z deszczu. I to mają już być zakończone inicjatywy w formie, jak już wspomniała, refundacji ponesanych kosztów. Jak zbierali te faktury, to bardzo dobry, jak nie, to może jeszcze desy w systemach SUD, bo precin w banku to lekko znajdete sobie wstecznie zrobione przewody. Dofinansowania obnymat zakup, montaż, budowu, rozbudowu i uruchomienia instalacji mikroretencji. To rezerwuar musi być najmniejsze na 2 kubyki wody. Także to takie. Tak, są tu dokładni specyfikacji. Odrębnie ci zwracajcie się do urzędu gminy. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 dzieje punkt obsługi ekodoradcy. Także tam wszystko wam będzie dokładnie pojasnione.

ale z takich lokalnych, ale Kusia, przesyłamy nas hit informacji, a to w najbliższym czasie może też przemieszczamy w okolicy Sanoka. Raz, że tam jest fajni, dużo ciekawych rzeczy, można tam wylity i robyty. To raz, a co dwa, no już czas wakacji, urlop już się też zaczyna. No to nie mam dobrych informacji. Znaczy cię obwodniciu w Sanoka zapierają na 3 dołhe tyżni. Także to 3 tyżni utrudnień i 3 tyżni tranzytu przez hołowny ulici Mista. Od zarany ciłkowy to zaperta budę obwodnicia Sanoka. Na to fragment dzierżawnej drogi numer 20 ulicem tranzytowej i lokalny ruch będzie kierowany bezpośrednio na hołowny ulicy Mista. Przyczyną tych utrudnień, jakie będą trwać 3 tygodnie, jest nieobchodność wykonania pilnych drogowych robót na mostach. No ale bezpieka przede wszystkim, za to trzeba zatysnąć zuby 3 tygodnie. A jak już jest ta obwodnica, to naprawdę fajnie się objeżdża Sanok, pyk, pyk, i już się jest poza Sanoką, kto tam dalej w Bieszczady się kieruje. No to zatyskamy zuby i 3 tygodnie jako sobie wytrzymamy.

Moi drodzy, teper autopromocja. Idemy pozerati, a was tutaj słuchaty, nasłuchaty, że na dnes zrychtował dla nas Juri Szypołycz w ramkach programu Hołosy Rusyniu Podkarpacia i pisze tak. Wasyl Popyk zaczął pisać stychy po rusyńsku, mający wrze 44 roky, to gdy kole uwidził, jak propadają te nasze stare słowa, zabywać się leksyka. Za to czas, 9 roków, napisał mnoho u mnohych żanrach na mnohe temy. Tematyka jego poezji wszelajaka, lubą do rodziny, ditej, predkiów, figlarstwo, sokactwo, dneśnia wojna. Nemało stychił nasz gość przyświatył wirjów Boha, religii, cerkownym światam. Jego wiersze są prostyma, odkrytyma, bliskyma naszym ludziom, ale jedna z patriotycznych tem Wasyla – zarobitczaństwo. Win pereżył na zarobitkach roku, za to i poezji jego na totu temu są hejby żywyma, to dbil, który czustwuje każdy zarobitczan. Wasyl peredał poetycznym słowom. Tak mi wczyny tylem tot, kto to pereżył. Heroj programu Hołosy Rusyniu Podkarpacia Wasyl Popyk pysze. Ja dla ludy pyszu, dla swojego kraju, bo tu i żyju i tu i my je dusza. I to te słowa są kredom pro nioho, a premierom pro inczych. Słuchaj te hołosy Rusyniu Podkarpacia dnes wisem na ceta 10 hodyna, albo powtórzenia w czetwer nad raną o 4.30 i w sobotu 13 czerwca juna 11 hodyna peret południom za rusyńskim czasom. Ja od sebe jeszcze też zaproszę was na dneśnie wydania Karpackiej Rusy. Zaraz się beru za montowania nahrania, to bude zdaje się 51 numer Karpackiej Rusy z 1946 roku i to są listy ze starego kraju za wielką wodę, jak opisują te życia w tamtym czasie i to furt je jeszcze tema przede wszystkim weseli, wyizdił do Radzieńskiego Sojuzu. I jeszcze przypominam, że perehla tygodnia w sobotu godzina 10, tydzień temu nie było. Kto był w Rybkach, to i mnie tam widział w tych Rybkach w piątniczu i w sobotu, tak, że to nie powało mi się zrychtować programu, ale w to tu sobotu wszystko na droblu. I pozerajcie na nasz portal, bo wiele tam ciekawych statyj się pojawiło. Dnes choćby polskojazyczna recenzja knyżki Iwana Medziesija. No muszę po polsku, bo to po polsku jest też i knyżka. Jedzenie, znaczy się to tłumaczenia. Tłumaczenia knyżki Iwana Medziesija, jaki napisał swoją knyżkę po rusyńsku, ale peczatana była w tłumaczeniu na słowacki. I tłumaczenia na polski, tłumaczki zrobili, mający do dyspozycji dwie wersje, i rusyńskojazyczną, i słowackojazyczną, ale opierali się głównie o słowackojazyczną wersję. No to poczytajcie, bo wartat. Ja teraz już dam śpiwanku, a pak się już popraszczamy.

0: 106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkołyci, Lem Kiuski, Hołos w Twojej Chorze. Lem FM.
1: Dobry dzień, drogi słuchacze, Lem Kiuskiego Radia Lem FM, besiduje do Was Jakub Zygmunt. I zaczynamy naszą geograficzno-turystyczną audycję Beskidnek, w której jechamy raz to desy daleko, raz desy blisko, w różne zakutyny naszego świata. Byliśmy i w Beskidach, wandrowaliśmy turystycznymi szlakami, byliśmy też i na drugich, w innych kontynentach, w Azji, w Afryce, w Ameryce, no prawie na wszystkich, no może okrem Antarktydy. Już wam besiduję, depidemy w dzisiejszym odcinku, budemy odkrywać, eksplorować przede wszystkim Islandię. Budemy poznawać i różne miejsca tam, jakie się znajdują. Budemy eksplorować i poznawać to tu stranu dyrżawu. Tak jak wam zwłóczyć interesująco, to ta kraina ognia i wody, to zapraszam, to proszę was, kraśni, nadneszny Beskidnek. Przed chwilą czuliśmy ensemble Carly Strings z Estonii i ich śpiwanku Kattemax, a teraz oczywiście musit byty dasz to po islandzku i posłuchajmy ensemblu Kaleo z Islandii właśnie w śpiwanci For i Faglas Kogi. A pak zaczynamy naszą wandriłku po miściach w Islandii. No to zaczynamy!

I to był zespół Kaleo z Islandii w piosence Fori Fagla Skogi, a my właśnie jesteśmy w dzisiejszym Beskidniku na Islandii. Można powiedzieć, że już przylecieliśmy i będziemy poznawać ciekawe miejsca, takie miejscówki. I też warto powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest pierwszym z takiego dwuodcinkowego cyklu o Islandii, tak więc miejsc ogólnie i takich opisów, opowieści o konkretnych miejscach mam dla Was przygotowane 15 i dzisiaj będzie bodaj, jak pamiętam, 8 z nich opowiedziane, opisane, a kolejną porcję dowiecie się, poznacie w kolejnym odcinku. Tak więc zaczynamy nasz mini islandzki cykl numer 1 na naszej liście z ciekawych miejsc na tej wyspie ognia i wody. Mowa o jeziorze wulkanicznym Kerit. To zestawienie właśnie zaczniemy od paru miejsc będących częścią popularnej trasy turystycznej Golden Circle. I tam też warto zacząć nasze zwiedzanie Islandii, jeśli się tam udamy. Przed wyjazdem możemy dostać wskazówkę, że jezioro wulkaniczne Kerit, że na to jezioro dobrze jest wziąć na pierwszy ogień, bo potem będzie tylko lepiej. No i nie da się ukryć, że też spory krater wulkanu Grimsnes wygląda całkiem przyzwoicie. Krater można obejść dookoła oraz zejść schodkami w jego wnętrze nad samo jezioro wulkaniczne. Co ciekawe, jest to jedyna atrakcja w tej liście dzisiejszej, za zobaczenie której trzeba zapłacić. I koszt takiej przyjemności, czyli wstępu do jeziora wulkanicznego Kerit, wynosi 400 koron islandzkich. Tak więc, jeśli zaczynacie przygodę z Islandią i ze zwiedzaniem tego kraju, oczywiście polecam najpierw objazd czy skorzystanie z Golden Circle, czyli tej trasy turystycznej, takiej niedaleko Reykjaviku w południowo-zachodniej części wyspy, na terenie czy na trasie, której znajdują się jedne z najciekawszych miejsc w całym kraju, na całej wyspie. No i warto właśnie to wziąć jako taki początek tego poznawania Islandii. A potem udać się w coraz dalsze i odleglejsze miejsca, które są jeszcze bardziej zachwycające. Tak więc na sam początek jezioro wulkaniczne Kerit jak najbardziej tak. A jakie jest kolejne miejsce, które warto zobaczyć, to pole geotermalne Haukadal. Ten islandzki obszar geotermalny znany jest przede wszystkim i często też nieświadomie, ponieważ tam znajduje się gejsir, czyli gejzer, od którego wzięła się nazwa wszystkich tego typu źródeł na całym świecie. W tym momencie jest on nieaktywny, ale tuż obok znajduje się Strokkur, największy czynny gejzer na Islandii. Nie trudno było domyśleć się, który to który, bo oczywiście jak tam będziemy na polu geotermalnym Haukadal, to wokół Strokkura może cały czas gromadzić się tłum ludzi czekających na wystrzelnie w powietrze słupa gorącej wody. Można spędzić tam nawet godzinę, oglądając show w wykonaniu gejzera. Wchodząc na teren Haukadal, nasze nosy powinny być przygotowane na smród zgniłego jaja, ponieważ unoszący się wokół zapach siarki może troszeczkę nam się rzucić na nozdrza, ale też nie jest taki tragiczny, jak go wszędzie może przewodniki opisują. Tak więc pole geotermalne Haukadal jako kolejne ciekawe miejsce na Islandii do zobaczenia i poznania. A jakie kolejne są i też znajdujące się na trasie Golden Circle, tak z początku, to poznamy po krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajmy czegoś może po farersku. Wokalistka Elin Bor z Wysp Owczych w języku farerskim zaśpiewa dla nas kawałek Umej Kundi. Tak więc dzisiaj taki klimacik w Beskidniku.

To była wokalistka Elin Bor z Wysp Owczych, która śpiewała dla nas po farersku piosenkę Umej Kundi. I jesteśmy na antenie Beskidnika. Wędrujemy dzisiaj, czy raczej jeździmy prędzej po Islandii. Poznajemy kolejne miejsca. Przed przerwą dowiedzieliśmy się m.in. o polu geotermalnym i słynnych gejzerach, a teraz pora udać się nad wodospad, nad Gullfoss. Zwiedzanie Islandii może się nam przede wszystkim kojarzyć z oglądaniem niezliczonej ilości wodospadów. I Gullfoss to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych wodogrzmotów na całej wyspie. W przeszłości były plany, aby wodospad przekształcić w hydroelektrownię, no i na szczęście dla miłośników natury do takiej przemiany nie doszło. Złoty wodospad, bo tak się tłumaczy Gullfoss, składa się z dwóch kaskad mających po 11 i 21 metrów wysokości. Spadająca z nich woda wygląda bardzo efektownie, a do tego w słoneczny dzień można podziwiać tworzącą się przed nim tęczę. Przy wodospadzie znajduje się także kilka punktów widokowych. Jest również ścieżka, po której można podejść bliżej do wody. Tylko trzeba się wtedy liczyć ze zmoknięciem, więc warto, ale to podczas całego naszego pobytu na Islandii, warto mieć coś przeciwdeszczowego, jakąś kurtkę lub pelerynę. Kolejnym fascynującym miejscem na Islandii jest w ogóle Park Narodowy Thingvellir. Thingvellir jest szczególnym miejscem na mapie Islandii, bo to tutaj w 930 roku powstał islandzki parlament Alting i jest to jedna z najstarszych instytucji parlamentarnych funkcjonujących do dziś. W tym samym miejscu, w którym powstał parlament Alting, w 1944 roku ogłoszono niepodległość kraju. Jak widać, zwiedzanie Islandii to nie tylko piękna natura, ale też ciekawa historia. W parku warto pospacerować pięknymi ścieżkami i kanionami. Nogi z pewnością zaprowadzą nas także do wodospadu Oxararfoss i do miejsc, w których kręcono scenę do wszystkim dobrze znanego serialu Gra o Tron. A jakie jeszcze przepiękne miejsca znajdziemy na Islandii, to się dowiemy po krótkiej przerwie. Posłuchajmy w języku samskim wokalistki z dalekiej Japonii, przepraszam, Laponii, Madi w piosence Far. Tak więc kontynuujemy nasz północny klimat w dzisiejszym programie.

0: Lam FM.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy w języku samskim wokalistki z dalekiej Laponii, Maddi, w piosence Far. I troszeczkę z tej Laponii się przemieścimy z powrotem na Islandię, po której dzisiaj sobie jeździmy i podróżujemy i poznajemy kolejne ciekawe miejsca. I oczywiście przypomnę, że dzisiejszy odcinek Beskidnika jest pierwszym z dwuodcinkowego minicyklu o Islandii. Tak więc ruszamy dalej. Punkt piąty tak naprawdę na mapie naszej wycieczki to Seljalandsfoss. Seljalandsfoss jest to kolejny bardzo znany pocztówkowy wodospad. Mając w perspektywie odwiedzenie tego wodospadu, polecam zaopatrzyć się w płaszczyk i spodnie przeciwdeszczowe. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że w Islandii ogólnie może dużo padać, ale też główną atrakcją tego miejsca jest możliwość przejścia za wodospadem. Idzie się wyznaczoną ścieżką, ale nawet przy bezwietrznej pogodzie nie ma szans, aby uniknąć zmoczenia. W niektórych miejscach idzie się po kamieniach, które potrafią być bardzo śliskie, dlatego warto zachować ostrożność. Seljalandsfoss warto sobie zapisać gdzieś na boczku tą nazwę i sprawdzić też w internecie chociażby zdjęcia tego przepięknego wodospadu, a sam klimat na pewno przechodzenia za wodospadem, no to nam się kojarzy chyba tylko z wieloma scenami filmowymi, gdzie też różni bohaterowie takie rzeczy wyczyniali. Numer szósty w dzisiejszym programie i w naszym islandzkim zestawieniu to, jeśli ja dobrze to wymówię, Gljúfrabuj. Gljúfrabuj to jest kilkaset metrów od wodospadu Seljalandsfoss. To miejsce się znajduje. Takie ukryte skarby jak Gljúfrabuj sprawiają, że zwiedzanie Islandii zapamiętuje się na długo. Dosłownie ukryte, ponieważ Gljúfrabuj, już wymawiam tak to już kolejny raz, to wysoki na 40 metrów kolejny wodospad ukryty w skałach. Żeby go zobaczyć, trzeba przejść parę metrów po rzece, na szczęście wystają z niej co jakiś czas kamienie, więc można sprytnie skakać z jednego na drugi i uniknąć całkowitego zanurzenia się w wodzie. I bez butów o dobrej podeszwie może nam być tam po prostu ciężko. Tak więc Gljúfrabuj jako kolejny wodospad, tym razem ukryty w środku skał, znajdujący się niewiele dalej od wodospadu poprzedniego, wymienianego przeze mnie Seljalandsfoss. Tak więc, czy to koniec wodospadów w ogóle na Islandii? Nie sądzę, chyba jest ich jeszcze więcej. A o kolejnym wspomnę po krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajmy może remiksu Łemkowskiego w wykonaniu T.Est, a remiksowany jest utwór Lemjoho, tak więc troszeczkę rodzimych łemkowskich klimatów.

Słuchaliśmy remiksu Łemkowskiego do utworu Lemmy Ocho w wykonaniu T.Est. A my jesteśmy w dzisiejszym Beskidniku na Islandii i jak już poczuliście i usłyszeliście przed przerwą jedną czy drugą, dość sporo dzisiaj jest wodospadów i może zrobiło się troszeczkę monotematycznie, no ale to nie moja wina, ani też nikogo innego, ponieważ wodospadów na Islandii jest więcej niż mieszkańców. A teraz mowa o kolejnym, o Skogafoss. Jest to jeden z największych wodospadów lub wodogrzmotów na całej wyspie. Wrażenie robi zarówno jego szerokość, bo wynosi ona 15 metrów, jak i wysokość, która no, jest jeszcze większa, bo 60 metrów. Skogafoss charakteryzuje się tym, że potrafi się przy nim uformować podwójna tęcza. Tak więc mając trochę więcej czasu, oprócz podejścia pod wodospad, no polecam wybrać się na punkt widokowy znajdujący się przy jego krawędzi, no i też a dalej w głąb lądu. Wiele osób z tego pomysłu rezygnuje, dlatego można załapać się na przyjemny trekking w otoczeniu samej natury. Tak więc jeśli będziecie mieć tamtego dnia na Islandii bardzo dobrą pogodę i

To był Lawon Wolski z Białorusi w piosence, oczywiście po białorusku, takiej trochę romantycznej balladzie pod tytułem Majo Kochanie. No i wracamy na Islandię, ponieważ dzisiaj w Beskidniku sobie islandujemy, tak troszeczkę powiem niegramatycznie. No i naszym numerem 8 na liście dzisiejszych atrakcji i przepięknych miejsc na tej wyspie ognia i wody jest wrak samolotu Dakota C-117. No i jest to miejsce uznawane przez niektórych za mało ciekawe, a przez innych za takie, którego no nie można absolutnie pominąć. Ja osobiście nie mam zdania na ten temat, ponieważ przyznam się, że nie widziałem na żywo tego wraku samolotu, więc nie wiem, czy jest on faktycznie taki spektakularny, czy ta okolica wygląda nieziemsko, czy również to jest trochę przereklamowane. Wrak amerykańskiego samolotu Dakota, to trzeba wspomnieć, że leży na czarnej plaży o dość też trudnej nazwie do wymówienia, postaram się dobrze wymówić, Solheima Sandur. I dotarcie do tej atrakcji, do tego wraku samolotu nie jest też proste i trzeba się trochę pomęczyć. Przy głównej drodze przygotowany jest parking dla turystów chcących dotrzeć do samolotu. Następnie trzeba przejść około 4 km drogą usłaną kamieniami i piachem,

jedną stronę, 4 kilometry. Wrak leży na Solheimasandur od 21 listopada 1973 roku. Nie wiadomo, co było przyczyną rozbicia samolotu. Jedne raporty mówią o awarii silnika, kolejne o braku paliwa, a jeszcze inne o złych warunkach pogodowych. Na szczęście cała załoga samolotu przeżyła wypadek. Wrak jest bardzo popularną atrakcją, niestety jego kondycja z dnia na dzień się pogarsza, także wielu turystów no nie potrafi się zachować w tym miejscu i swoimi wybrykami, jak na przykład skakanie po jego dachu, prowadzi go do totalnej destrukcji. Również także były przejawy wandalizmu i zamalowywania tego wraku samolotu jakimiś graffiti i taką, powiedzmy, sztuką w cudzysłowie. To była na dzisiejszy odcinek ostatnia atrakcja, ten wrak samolotu Dakota C-17, ale nie kończymy programu. Nie, nie, nie, jeszcze posłuchamy troszeczkę muzyki, może dynamiczniejszego rytmu nam potrzeba. Tak więc zespół Trad Attack z Estonii w piosence Pass Pass z ich najnowszej płyty. Tak więc dajmy się troszeczkę rozruszać takim ugrofińskim, folkowo-nowoczesnym brzmieniom.

0: Лем FM 106,6 Горлечі, 103,8 Полковичі. Лем FM то твоє радіо.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy mocnego kawałka zespołu Trada Tak w piosence Pas Pas po estońsku, a my kończymy powrótku nasz odcinek Beskidnika. Przypomnijmy, gdzie dzisiaj byliśmy, ale myślę, że większego przypominania to nie wymaga, bo każdy wie, że dzisiejszy odcinek był skupiony na Islandii i poznaliśmy 8 ciekawych miejsc. Również przypomnę, że dzisiejszy odcinek był pierwszym z takiego krótkiego dwuodcinkowego cyklu o Islandii. Tak więc miejsc mamy łącznie 15 do opowiedzenia czy do zwiedzenia na Islandii. Dzisiaj było 8, kolejne 7 będzie w kolejnym odcinku Beskidnika. Dzisiaj oglądaliśmy jezioro wulkaniczne Kerit, byliśmy na polu geotermalnym Haukadal, zobaczyliśmy kilka wodospadów, chociażby Gullfoss, czy odwiedziliśmy wodospady i w ogóle miejsce związane z historią Islandii, czyli Park Narodowy Thingvellir. Też byliśmy na Seljalandsfoss, kolejny wodospad. Następnym był Gjufrabui, kolejnym był Skogafoss, a na sam koniec taka wisienka dzisiejszego odcinka, czyli wrak samolotu Dakota C-117. Jakie są kolejne punkty naszej islandzkiej takiej epopei, no nie epopei, takiej islandzkiej podróży po prostu? To musicie poczekać do kolejnego odcinka za tydzień. Ja tymczasem dziękuję Wam za obecność i dziękuję również za inspirację do tego minicyklu prowadzącym bloga 1000 stron świata, którzy właśnie zwiedzili te wszystkie miejsca, opisali i ja na podstawie ich inspiracji, które opisują i przedstawiają wraz ze zdjęciami na swoim blogu, ja tu dzięki temu mogę Wam to też streszczać, opowiadać i dopowiadać również od siebie wrażenia i emocje. Jeszcze raz dziękuję Wam, słyszymy się w kolejnych Beskidnikach, a na do widzenia zespół Zamieszańcy w takim etnicznym brzmieniu, troszeczkę ciekawym, takim intrygującym. To jest tak naprawdę utwór pod tytułem Moon, tak więc z takim klimatem mistyczno-etnicznym kończymy nasz Beskidnik. Trzymajcie się, pozdrawiam.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo, bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Marszczek, to było Ostrowska.

Dobry wieczór. Jak w piatniciu zapraszam bar serdecznie na słuchowisko i przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam. Z dorochy był taraban. Na uchry perechodyli gwardyjskie rekruty, żeby hen staty pit prapor wysockoho, kotry z koszutą i gergeją proszybał uhorskie puszty. I jełtymowa marsylianka tam zwuczyt. Kolysznia lelucznycia, szto neraz nesła ho do ohniowoj siczy. Ta neridna to była lelucznycia, nekormytelka. Incza piśnia zwuczała nad joho kołyską, incze sołodkie lulu nesło się nad joho dzitynstwom. O ja, Bortak! Besiduwał jełtym sam do sebe. I ja zanych się borął, zanych krow prolywał, zatyranił. Ta ne znał jem. Ach, neska otworyły się mi oczy. To ta sama fana liberty swobody, kotru tam hori nesut, tu dołą zdoptana. Sztoże mene tak ciachne do tych ludy, do toho hajmona. De moja... Ne dokinczył. Z dorochy poczuł swoje imeno. Gwardia dawno już pereszła, a na trakti strymał się fiakryk parocha Dunowycza. Pod te! Zaklykał z bryczky Dunowycz. Idę to nemoż was zdybaty. Gladał jem was a naszą, dem się ne spodziewał. Pod te skori! Paroch był dnes nadzwyczajni po prazny cznomu preodityj. Czemera nowa, cylinder błyszczał, na czerwikach lykuwał uhniłski cech. Tu popry misi dajte, prodążał tyrkotliwi paroch. Szto wam? Czomste takie blidy? Prawda, było iszczy nestawaty z posteli. Wasza nemiczne do kince się mnuła, ale dobry, że was nachodzu. Idu akuratni do mista, mamy hneska schodyny. Perszyną budę tam besida o naszych narodnych sprawach, a pak za obyczają praznowania. Ot, sztosy takie i dla was do smaku, młody wy, a damy tam budut, same perły karpackie. Ta idiło ważne. Dla odczyzny treba dasz co zrobyty. Poprawdzi, spalimy do teper, ta od hneska inaczej małoby się diety. Wisty ważny idut z Widnia, awariu, ważny wisty. Budę jakysyj perełom, studenty i naryt oblichają coim. Dasz to by i w nas utknuty dla naroda. Hej, dla naroda, odpowiedział jełtym. Lem dla naroda, ne ja wynuwatej żemho ne znał do hneski. Wychował mnie w Lwowi weteran, napoleonnyk. Jak jem do neho trafił, to mu kraja ne znam, ta znam, moim widciom ne był. Merwin, a ja ostał sam na świti. Na ślipo zajął jem się do tołdyszniocho odurinia. Pirowała mia teczija i delem dizrył jem fanu, dem poczuł taraban tam jem się ciachnął. Wsiła się womi jak sa strast. I iszał jem ślipo za nią. I dawyła mia, czypyła się jak zahata krwy. Nyszczyła, jak się mi z onym pozberaty.
O, jakiem Hirko się mylił do dnes. Paroch z zaczudowaniem pozerał na Jołtyma. Pierwszy raz win czuł od neho takie słowa. Nie czudujte się. Pybuwał się oprawduwaty. Ta ja sam na świti, pred nekom się mi wyżality, wyszmaryty, zosia burju, wypowisty, to się wo mi dije. Spokini, lem spokini, tychomyrył Jełtyma paroch. Diło takie w tychosty musyt się rozwiazaty. Horiaczka nygda ne dowede do cile. Boh, dakole oslebodyt nasz narit od jarma panszczyny i nam samym treba diaty. Ale prawednom dorohom. A cil? Operty się alem na narodi, a tołdy jest i cil. Świtło jomu prynesty, to nasza powinnist. Aż to do waszoj rewoltowoj strasty, to ona neje niczym inczym jak czastką toj epidemii, što się szyryt teper Europą. W wozdusi ciłoj Europy panuje dnes prawdywa rewoltowa czuma, kotra się wszytkim dostaje. Musyte się wyliczyty. Do swobody stremet się prawedną dorohą. Kolaska bliżyła się do mista. Z daleka wydniła już stojacza na horbku cerką. Jeszcze jedno. Chwoszął zas do besidy, hejby soj sztosy przypominał. Nehoden jem się pozbyty joho podoby. Powiczte, kto tot hajmon? Win aczej sidył pry mojej posteli, a kto wydobył mia z burulewych fal sanu? Hajmon. Dobry. Rozpowiem wam. W rukach Dunowycza szczeberkało wiczko od tabakierki. Hajmon to niezwyczajny człowiek. Mężczyna jakoho ja w dołchym moim służyniu wecenę zdybał. Imeno Hajmon pochodzyt od mene. Ja mu prydał to pryzwysko, a ono, jak każde, skoro pryniało się seret ludy. Dnes nich to ho inakże nezowe jak Hajmon, a nazwał jem ho tak, bo swoją mynówszyną przypominał mi onoho antycznoho Hajmona z Dordony, a i jeho dity, kotry dołhu borbu wele. Wszytkich jeho predkił możby zwaty ditmy Hajmona. Jak znate, smereczne je panszczynną dominiją. Wszytkie pydli hajut panszczyni, lem jeden Hajmon i jeho dity nit. Tota lem rodyna ciłkom slebitna od panszczynnoho jarma. Tanycz gu tomu pryszło, odpłatyło się choc czym. Maje Hajmon jak ste aczej sposterechly, wyliku świdomist swobody i lubą do nej. Ja wyskokotre ne w każdoho selany na strity tymosz. Ne wilnictwa winne znosyt. Ta je na tiłko czesnej, szto trymat się wse prawetnoj dorohy. To ta świdomist, to w neho rodowa prymeta. Wziął ją w posachu od swoich pradidiu, a i jeho dity taky sud, taky budut. A treba znaty, że jeho predky były piddanyma, moryły się na panszczyni. Ta mali w sobie one sztosy, szto kazało im za jedno byty w protywnosty do dworu, do didycza. Paraniuky, bo tak się z rodu zwali,
za jedno wele borbu z dworom. Czom? Na hneska to już wszystko. Na zwidania czom odpowied najdete w następnym odtynku. Zapraszam bar serdecznie za tyżden w piatnyciu o godzinie 8 wieczorem. Czytała Monika Tylawska.

otworzyła konchę wieczności do mrocznego łona. Skryła jej pamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

خدا بچه.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia Lem FM, wyświduje wam Jakub Zygmunt. I zaczynamy program Tre Świty. Chneska mamy już seredu desiaty i den czerucia. I mamy chneska już 1210 odtynok naszej audycji od wereśnia 2020 roku. No, wedeme dla was Tre Świty. Okrem mene, ko trochę może te słuchaty w każdą seredu i piatneciu, to tiż precin mamy jeszcze dwóch okremnych redaktoriów Seweryjana Kosowskiego, kojaryte joho słuchate w każdej witorok i czetwer, ta i jeszcze jest Demko Trochanowski, który nachrywać się dla was w priamym efiri w każdej ponedilok. Joho czas trioch świtił jest taka podilena, bo do 21 hodyny to win, no, wede Tre Świty dokładni, a pak zaczynać swoją językową audycję o nazwie Słowowycia Kotra Tisz idę w priamym efiri. No to zaczaliśmy nasz odtynok dneska i zaczaliśmy od muzyki po maďarsku. To był ensemble Au Revoir i śpiwanka Pidna Hołowkom Ringat. Teper zmieniamy kus stronu świta i chamy na bliski z hit i posłuchamy ensemblu Ała i śpiwankę Pidna Hołowkom Jafe Eina Kim. Pak puszczu wam po polsku artystku z południowej Polszczy, z Małopolszczy, Basia Giewont. Dokładnie budę to śpiwanka z jej najnowszej płatni Pidna Hołowką Rycerz. Zatem posłuchajmy tej muzyki, a pak wertam z dalszą besidą.

Słuchali ste Basi Giewont, polską artystkę. Pustył jem wam śpiwanku z jej najnowszej płatni, która tak po prawdzi to pojawiła się już w minułej oseny. Śpiwanka mała na hołowok Rycerz. Rańsze słuchali sme muzyku z bliskoho Schida. To był ensemble Ała i śpiwanka pidna hołowkom Jafe Einakim. No i dobri już znamy chnesznią datu 10 den czerwca chneska 2026 roka. I jest to 161 den toho roka. Do kinca 2024 roka mamy 2026 roka mamy jeszcze 204 dny. No i prochody 24 tyżden toho roka. Schid sońca chnęska w stolici Polszczy był o 4:15, za chid sońca budę o 20:56. Już w Warszawie mają bars przyjemne dołchy dny, chnęska den trwa 13 chodyn i so rok 1 minut. Jest krótszy od najdłuższego dnia wróci lem o 6 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia wróci aż o 8 chodyn i 59 minut. Mamy jeszcze astronomiczny jar, chocki już temperatury są bardzo tak typowy dla lita, ale to ta astronomiczna pora roku, jar jeszcze znamy, budę oficyjnie przez 10 dny. Prodążajmy muzyczną podróż, byliśmy już w Polsce, w Madziarach na Bliskim Wschodzie, wertamy do Polszczy, jeszcze posłuchamy muzykę z animacji Chłopi, to jest utwór dokładniej Tancuj, taki ma je na hołowok, a przypomnę, że Chłopi to była animacja z 2023 roka, Kotra była polskim kandydatem do chramoty Oscara. No, nominacji nie dostali z metody, ale to ta animacja zrobiła wielką taką sławę i też ciła muzyka, jaka pochodzi z tej animacji, jest bardzo ciekawa, taka pełna etnicznych, narodnych nut. No i właśnie posłuchamy jedną z tych śpiwanok, przypomnę, na hołowok Tancuj. A pak puszczu wam z Estonii, estoński folk, dokładnie to bude ensemble Carly Strings i śpiwanka Pidna Hołowką Pois Mes.

Лем FM 106 и 6 горлечи, 103 и 8 полковичи. Лем FM – то твоє радио.

You were tam do was, dorochy słuchaczy pokorotki muzycznej Pererwi. Słuchaliśmy dwie śpiewanki. Perät Filką to był estoński folk, dokładnie ensemble Carly Strings i śpiewanka Pidna Hołowką Poise Mess. Rańsze pustyłem wam muzyku z animacji Chłopi, to była śpiewanka Pidna Hołowką Tancuj. No i z dorochy słuchaczy, terwat program Tryświty. Besiduje wam Jakub Zygmunt i teper besiduje wam Besiduju ja wam pro świata, jakich dneska mamy. Dokładnie pro jedno teper, takie kus śmieszne, ale tak naprawdę z dost poważnym znaczeniem. Dneska mamy świtowy den izdy hołym na roweri. No właśnie, po angielsku World Naked Bike Ride. I jest to świato, które zwłóczy kontrowersyjni, no bo jak tak hołym izdy ty na roweri, precin w Polsce, to je no nelegalne. No ale jest takie sztoroka międzynarodne świato podija, które praznowane jest dokładnie 10 czerwca. I hołowną cilu toho świata, toho świtowego dnia izdy hołym na roweri jest zwertania uwagi na wrażliwist rowerystiu na dorozi, ta i promowania ekologicznego i zdrowego transportu. No bo właśnie, precin, jak izdymy na roweri, to sme bardzo wrażliwymi ludmi, nie sme choroneny karoserią, jak auta, jak szofery aut, no i sme bardzo narażeni, kiedy izdymy na roweri właśnie na różne wypadki. Za to właśnie trzeba izdyty w kasku i być choronenem przynajmniej. Tak, no w Polsce to tak dokładnie hołym nie możemy izdyty, żeby tak prasnuwaty nechnesznie świato, no ale bardzo często dzieje się także w samych majtkach, albo w dajakich, w innych dżerżawach to i też malują swoje ciła i takie pomalowane izdiat ludy i praznują świtowy den izdy hołym na roweri. No i też sam rower to jest bardzo dobra alternatywa dla transportu, bo precin nie zanieczyszcza ten rower środowiska, tak jak auta, no i też samo światochneska kus promuje ideę body positive, znaczy akceptacji własnego tiła. No, pamiętajmy, 10 czerwca, świtowy den izdy hołym na roweri. No, już mamy wieczór, to już welo nie poizdymy, ale może jeszcze w waszych stronach, gdzie miała słuchate, to jest na tylko teplo, że jeszcze na mału taką wieczerną poistku może te pity. No i pomanifestowaty właśnie to wyniatkowe świato. Dneska też mamy jeszcze inny świata i choczu pro to typowisty o paroch minut. Poklasz to, posłuchamy ansamblu Dularowy Bracia i śpiwanki połemkiwskie Pidna Hołówką Oj tam na chori. A pak puszczu wam ansambl Fisz Emadę Tworzywo po polsku ze śpiwanką Jestem w niebie.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słuchaliście Fish Emadę Tworzywo. To był ensemble, który produkuje oczywidną muzykę po polsku. Słuchaliśmy śpiwankę Jestem w niebie. A jeszcze pustuję wam łemkiwską muzykę, dokładnie ensemble Dularowy Bracia i śpiwanku Oj tam na chori. Przed przerwą ku z wami powił i objaśnił cile świtowego dnia izdy hołym na roweri, a teper hoczu wam powisty kus pro dost świże nowe świato, które nazywa się Międzynarodny Den Dialogu Medże Cywilizacjami. No i dneska dopiero drugi raz w oświti praznowany jest ten tot den, Międzynarodny Den Dialogu Medże Cywilizacjami. Jest to najnowsze świato Organizacji Zjednoczonych Narodów. Ma je ono na cile przypomnuty o potrzebie wzajemnej poszany medże różnymi kulturami. Bilsze jak 80 derżaw poperło to tu inicjatywu. No i 7 czerwca 2024 roku zahalne schromadzenia Organizacji Zjednoczonych Narodów przyjęło rezolucję zaklekajuczu nowe świato. Hołownym inicjatorem był Kytaj, który współpracował z Egiptem, Peru, Hiszpanią i Uzbekistanem przy właśnie zaklekaniu toho świata. No i cil Międzynarodnego Dnia Dialogu Medże Cywilizacjami jest jasny. Promowania dialogu, wzajemnej poszany, globalnej solidarności, osobliwo w czasach, kiedy już coraz dajakie wojny pojawiają się. Dialog medże cywilizacjami ma eliminować dyskryminację i budować takie, powiedzmy, zaufania medże narodami. I no warto też pamiętać Nelem, że desiatoho mamy świtowy den izdy hołym na roweri, ale też dost świże, bo drugi rik pidriat dopiro Międzynarodny Den Dialogu Medże Cywilizacjami. A teper kus muzyki przed nami, a pak pojechamy do następnej dalszej ciekawej derżawy w oświti, ale poklasz to posłuchamy Gosi Pałkę i śpiwankę Pidna Hołowką Rania ja Ptaszyna. Pak puszczu wam muzyku z Pidlasza, to bude ensemble Hajda Banda i instrumentalny utwór Pidna Hołowką Polka Poleska.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypadać powieści, że Jarosław Cochanowski.

słuchali z ensemblu Hajda Banda. Jest to grupa, jaka pochodzi z Pidlasza, z północno-schidniej Polszczy. Słuchaliśmy instrumentalnego utworu Pidnaho łówką Polka Poleska. Rańsze pustyłem wam łemki w sku artystku Gosiu Pałku i śpiwanku z jej płatni Pidnaho łówką Rania ja Ptaszyna. Jakiem zapowił i jak tyż dodumujete się, teper przyszedł czas na małą podorożę do następnej dzierżawy w oświti. Chneska i chame do Afryki, ale dokładniej na do północnej Afryki nad Śródziemne Morze, dokładniej do Algierii. Algieria, taka wielka dzierżawa w północnej Afryce. Stolicą Algierii jest Algier. No i też nazwa dzierżawy wzięła się od nazwy stolici tej dzierżawy. W Algierii besidują oficjalnie po arabsku, ale też istnieją mniejszościowe języki autochtonycznych, etnicznych grup, które żyją od stolitiu na tym terenie. Walutą Algierii jest algierski dinar. W tej dzierżawie żyje dost wielu ludy, bo 44 miliony, no ale też na niemałej powierzchni, bo powierzchnia Algierii to 2 381 000 km². Jest to sema, co do bilszosty dzierżawa w oświti i najbilsza dzierżawa w Afryce. No joj powierzchnia to je 4,5% powierzchni ciłoj Afryki, ciłoho kontynentu. No taka wielka dzierżawa, no ale maje paroch rik, ale bilsze z to tych rik jest sezonowa, sód to epizodyczny rik. Najdłuższym rikom jest Wadi Szaf, Asz-Szalif, która maje dołhist 700 km. Na północy Algierii mamy chory i w tych chorach Atlas znajduje się najwyższy werch Algierii. Jest to Mount Tahat. Maje wysotu 3003 metry nad morią i znajduje się na, w chrbetii wysokoho Atlasu Sahary. Ahaggar, tak nazywają się toty chory. Jest to miejsce o wielkim kulturowym znaczeniu dla etnicznych grup Tuaregiu. No ale trzeba też dopowisty sud chory, sud da jak epizodyczne rike, ale przede wszystkim 80% powierzchni Algierii to Sahara. Zatem Algieria jest jedną z najbardziej pustynnych dzierżaw w oświti. Hołowny mista i bilszyst tej milionowej populacji żyje wzdłuż berechu Śródziemnego Morza. Tam też jest kus przyjemniejszy klimat, taki, w którym no litom jest słoneczno, nie pada deszcz, a zimą jest kus studeno, ale nie tak bars i pada tołdy też wielo deszczu. Najwyższa temperatura w Algierii, jaka była pomierana, to było plus 52 gradusy. Dokładniej taka temperatura pojawiła się w Beni Abbes w 2024 roku, dwa roki temu. Ale też bywają w Algierii, osobliwo w chorach, minusowe temperatury. Najbardziej wielki, taki najbilszy moroz w Algierii to był w Batna w chorach Aures. Tołdy było minus 20 gradusiu i taka temperatura była pomierana w czas zimy w 2005 roku. No i też jeszcze warto dopowisty kus prokulturowy, prohistoryczne atrakcji Algierii i takie informacje, takie ciekawostki mam dla was, ale powiem po krótkiej perwi. Posłuchamy po klaszto ansamblu Kwiat Jabłoni i śpiwankę po polsku Pidnaho łówką Płachta Nieba.

Wertam do was po krótkiej muzycznej pererwi. Trwat program treświty besiduje wam Jakub Zygmunt i słuchale sme śpiwankę ansamblu Kwiat Jabłoni. To była śpiwanka dokładnie Płachta Nieba, bitakem na hołowką. Teper wertamy do Algierii, bo zaczął ją już besidu prototu krasną wyliku pustynnu afrykańsku derżawu. Stolecia derżawy Algier jest to miasto bars krasne. Bars urokliwe, bo nachodzi się na zboczach Hir, jakie schodzą do moria. Zatem podla wieloch opinii to Algier jest jednym z najbardziej urokliwych miast Afryki. Algieria w zahali ma je aż 1200 km berechu, nad którym nachodzą się tak skalisty klify, jak i też plaże z piską. Osobliwo popularne są kurorty Tlemcen i Tipaza. No i też w tej północnej części derżawy nad berechom Sridzemlanoho Moria, tam gdzie żyje bilszyst ludy, też jest budowana wielka transmagrebska autostrada. Jest to taka autostrada, która łączy Maroko, Algierię i Tunezję. I kiedy będzie to ta inwestycja skończona, to będzie jedną z najdłuższych tras Afryki, mająca 7000 kilometrów. No jak idę pro historię Algierii, to trzeba powiedzieć, że to też była kolonia, dokładnie francuska kolonia. Niezależnie od Francji, Algieria zyskała 5 lipca 1962 roku po dłuchy bars brutalnej wojni o wyzwolenia, to ta wojna trwała 8 roku i też skończyła 132 roku francuskiej dominacji. Wojna miała wielkie znaczenia dla takich ruchów pro niezależnist w ciłym afrykańskim kontynencie. Kole już uzyskali to tu niezależnist, Algieria stała się jednym z liderów w borbi o dekolonizację Afryki i ciłoho arabskoho świta. I Algieria to ma bardzo wiele zabytków, ma bardzo wiele atrakcji takich też ciekawych dla turystów. Nachodzi się tam 7 obiektów wpisanych na listę światowej spadkowiny UNESCO, w tym legendarne miasto Timgad, które bywa nazywane afrykańskim Pompejami. W Algierii woznyknął był wybudowany jeden z najlepsze zachowanej dochneska rzymskich antycznych teatriów w Afryce. Nachodzi się win w Dżemili i tot teatr był tak wielki, że mich pomystyty 3500 ludy. No i też okrem to tych licznych atrakcji na berechu w północnej Algierii, to też wartat zwertat uwagę na pustyniu Tassili Najjar. Tam to ta pustynia uchodzi za jedno z najważniejszych prehistorycznych stanowisk naskalnej sztuki w oświti. Na to tej pustyni były odkryte petroglify na skałach, aż 15 tysięcy różnych petroglifiów. No, zatem jest co tam eksploruaty, wartat poczytaty bliższe pro Algieriu, zainteresowaty się tą derżawą, bo skrywa weloch tajemnic, weloch sekretiu, pro kotry iszczy, no takie statystyczne turysty nie znają. A teper to poznaty, ale muzyku jaku wam puszczu, kińczymy temu pro Algieriu, a teper idemy dalsze, posłuchamy ansamblu Laboratorium Pieśni i śpiwanki Pidna Hołowkom He Ojate.

To był ansambl Laboratorium Pieśni i śpiewanka He Ojate. Skończyła się muzyczna przerwa, drodzy słuchacze. Trwać program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. No i do tej pory besidował wam pro Algieriu, bardzo ciekawa derżawa, wielka derżawa w północnej Afryce. No ale dneska mamy seredu 10. czerwca i trzeba już wam przypomnuty, że wartat korzystaty z to tych naszych programów w priamym efiri, bo z kińcią czerwca zaczynają się dla nas wakacji i nie budę ane korzo, ane pacisnej chodyny, ane trioch świtił pres ciły lipec i serpen, za to w serpny to bude lito z LMFM, to bude sztodenna audycja z różnymi redaktorami LMFM, no ale to też to ta audycja bude kus na inczych obstawynach. Ale bude to maty nachodu posłuchaty nas w priamym efili. No bo tak, okrem toho, to właśnie przez dwa miesiące do wereśnia bude tycho. Oczywydno zaohaczam słuchaty powtórin obzeracza przyrody. Poklasz to właśnie sód puszczane powtórinia najnowszej serii. Powtórinia idut oto tych samych chodynach, szto premierowy odtynkę. Znaczy w piatneciu o 13 chodyni, w subotę tu o sami trycat i w seredu bar skoro rano o czetwerty trycat. Ale obiciuju, że od oseny wertam z nową temą do obzeracza przyrody. Budut tisz na portale LMFM zajawkę odtynkił, za tym budę te mochle ślidyty. Po prostu to, co bude emitowane, co bude dla was rychtowane właśnie w ramkach toho programu. A teper to rychtuju już dla was dalszą muzyku. Posłuchamy jeszcze daszto z Estonii. Mari Kalkun, korolewa estońskiego folka inczyma słowami. Posłuchamy śpiewankę po estońsku oczywiedno pidna hołowką Muna Mae Lomine.

0: Wertam do was drochy słuchaczy, pokorotki pererwi słuchali sme śpiwanku z Estonii. To była Mari Kalkun i śpiwanka pidna hołówką Muna Mae Lomine. I na hołówok prawdopodobno nic wam nie besiduje, no bo może te nie znate estońskiego języka, ale tak naprawdę słowa tej śpiwanki, jak i na hołówok, sud pro stworzenia najwyższej chory w Estonii, która nazywa się chora wielkie jajko. No taka bardzo dziwna, netypowa nazwa, ale właśnie to była taka narodna, folkowa śpiwanka z takima, z taką czarującą leksyką, z takima czarującymi słowami. I to też była poślednia śpiwanka w chnesznym odtynku, który oświetlił. Pomale już praszczam się z wami, drodzy słuchacze. Czujemy się o dwa dny, 12 czerwca w piatnyciu, oczywidno wieczorą po nowinach ochodyni 20, zaran try świty budut sewerianom kosowskim. Wszystko idę po staromu. Zatim żelam wam przyjemnej reszty wieczora, odpoczajte, spokojnego snu, spokojnej nocy, no i trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
1: trzy. Trzy świta, wieczorem.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
1: Trzy świta
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkowyci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

jak je mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

0: Jeden jeleń,
1: dwa duboczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: szyszko wronkił,
6: sześć synyczok,
7: i sam woron,
8: dziewięć drozdiów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkie z was wyliczą.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Wiersze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.